muszę plecha, a wylejś. A premier musz nu ter klara, a weda gejś. I propiedes to akceptira sojsisz.